Wajo, Hemakaj, Gemakoma, Sahuča, no i tuta, chwa, reklama, reklama.